Sława Jezusu Chrystu! Witamy serdecznie na falach prawosławnego Radia Ortodoksja. Przed mikrofonem Katarzyna Kiczko. Dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od troparionu ku czci świętego prawowiernego księcia Aleksandra Newskiego, którego pamięć w sposób szczególny obchodzimy właśnie dzisiaj. Cerkiew wspomina bowiem przeniesienie jego świętych relikwii. Słuchajmy się więc słowa troparionu ku czci świętego Aleksandra Newskiego.

Drodzy słuchacze, mamy dziś sobotę, 12 września. Wrześniowa codzienność na dobre już zagościła w naszych domach. Uczniowie mają za sobą pierwsze dni nauki, dorośli wrócili do swoich obowiązków, a my spotykamy się w sobotnie popołudnie. Sobotni program Radia Ortodoksja to czas, w którym chcemy nie tylko przekazywać informacje, ale przede wszystkim wspólnie przygotować się do niedzieli poprzez słuchanie Pisma Świętego, poznawanie życia świętych oraz udział w nabożeństwie całonocnego czuwania. Dzisiejszy dzień w kalendarzu liturgicznym związany jest szczególnie z postacią świętego prawowiernego księcia Aleksandra Newskiego. Cerkiew wspomina dziś przeniesienie jego świętych relikwii. Do jego postaci powrócimy również wieczorem w audycji Żywoty Świętych. A teraz spójrzmy na program naszego spotkania. Rozpoczniemy od kalendarium oraz czytań z Pisma Świętego przeznaczonych na dzisiejszy dzień. O godzinie 16:20 wysłuchamy komentarza do dzisiejszych czytań ojca Krzysztofa Wojcieszuka. Następnie o godzinie 16:35 ksiądz Jarosław Jóźwik zaprosi Państwa na konferencję, która odbędzie się w Akademii Supraskiej. O godzinie 17:00, jak w każdą sobotę, zapraszamy na modlitwę i retransmisję nabożeństwa całonocnego czuwania przed 15:00 niedzielą po Pięćdziesiątnicy. Po nabożeństwie wrócimy do naszego sobotniego programu. O godzinie 19:30 zapraszamy na Żywoty Świętych. Dziś poznamy żywot świętego Aleksandra Newskiego, świętego Krzysztofa z Palestyny oraz świętego Sarmata Egipskiego. O godzinie 20:00 nasze spotkanie zakończymy wspólnymi modlitwami przed świętą Eucharystią, przygotowując się do boskiej liturgii. Przed nami więc kilka godzin wspólnego czasu z Pismem Świętym, żywotami świętych, muzyką cerkiewną, informacjami z życia cerkwi, a przede wszystkim z modlitwą. Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Katarzyna Kiczko. Rozpoczynamy nasze spotkanie na antenie Radio Ortodoksja.

Szanowni słuchacze, mamy sobotę 12 września według kalendarza gregoriańskiego, a 30 sierpnia według kalendarza juliańskiego. Dzisiejszego dnia cerkiew uroczyście wspomina przeniesienie relikwii świętego prawowiernego księcia Aleksandra Newskiego. W kalendarzu liturgicznym odnajdujemy dziś również pamięć wielu świętych: świętego Aleksandra, patriarchę Konstantynopola, świętego męczennika Hermila, świętego Sawę, arcybiskupa Serbii, świętego Arseniusza, arcybiskupa Serbii, świętego Eustachiusza I, arcybiskupa Serbii, świętego Jana Postnika, patriarchę Konstantynopola, świętego Aleksandra ze Sfiry, świętego Krzysztofa Rzymianina, świętego prawowiernego księcia Aleksandra Newskiego, świętego Pawła Nowego, patriarchę Konstantynopola oraz świętego Daniela, księcia moskiewskiego. Szczególne miejsce w dzisiejszym kalendarzu zajmuje jednak święty Aleksander Newski, książę, wódz, a przede wszystkim człowiek głębokiej wiary, którego cerkiew czci jako świętego prawowiernego księcia. Dzisiaj wspominamy przeniesienie jego świętych relikwii. Wieczorem będziemy mieli okazję poznać bliżej jego życie, ponieważ właśnie fragment dzisiejszego Synaksarionu będzie o świętym Aleksandrze. Wysłuchajmy teraz stichiry na litii do świętego Aleksandra Newskiego.

Drodzy słuchacze, warto spojrzeć na to, co czeka nas jutro. W niedzielę 13 września będzie to 15 niedziela po Pięćdziesiątnicy. Podczas nabożeństw usłyszymy śpiewy 6 tonu. Według kalendarza juliańskiego będzie to 31 sierpnia, a więc ostatni dzień roku cerkiewnego. Już w poniedziałek 14 września, czyli 1 września według starego stylu, rozpoczniemy nowy rok cerkiewny, początek indyktionu. Jutro cerkiew obchodzi również święto złożenia pasa Najświętszej Bogu Rodzicy. Wspominani będą także m.in. święty Cyprian, biskup Kartaginy. Najbliższe dni będą również bogate w wydarzenia związane z życiem prawosławnych wspólnot. Jutro odbędzie się m.in. poświęcenie krzyża przeznaczonego na główną kopułę cerkwi świętego Atanazego Brzeskiego w Białymstoku. I tutaj mamy dla Państwa małą zapowiedź. Radio Ortodoksja będzie jutro na miejscu z mikrofonem. Będziemy towarzyszyć temu wydarzeniu. Dlatego zachęcamy Państwa do słuchania naszej anteny. Już wkrótce będzie można usłyszeć przygotowaną przez nas relację. W najbliższym czasie odbędzie się także Wieczór Chórów Parafialnych, koncert muzyki cerkiewnej na Aleksandra, poświęcony pamięci rodziny Dykałowiczów. O tych wydarzeniach będziemy Państwu przypominać już dziś na antenie Radia Ortodoksja.

0: Drodzy słuchacze, przed nami czytania z Pisma Świętego, przeznaczone na dzisiejszy dzień. Podczas boskiej liturgii czytany jest dziś fragment pierwszego listu świętego apostoła Pawła do Koryntian, od rozdziału 4, wersetu 17, do rozdziału 5, wersetu 5. Następnie usłyszymy Ewangelię według świętego Mateusza, rozdział 24, wersety od 1 do 13. W apostole święty Paweł przypomina Koryntianom o sposobie życia, którego naucza w Chrystusie. Zapowiada również swoje przybycie i zwraca uwagę, że Królestwo Boże nie wyraża się jedynie w słowach, lecz w mocy. Dalsza część czytania dotyczy trudnej sytuacji we wspólnocie koryńskiej i odpowiedzialności wspólnoty za życie zgodnie z Ewangelią. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus mówi natomiast swoim uczniom o przyszłych doświadczeniach i wydarzeniach, które będą budziły w ludziach niepokój. Zapowiada wojny, prześladowania i cierpienia, ale jednocześnie przestrzega swoich uczniów, aby nie dali się zwieść i nie utracili wiary. Szczególnie ważne są końcowe słowa dzisiejszego fragmentu. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam więc o wytrwałości, wierności Chrystusowi również wtedy, gdy pojawiają się trudności, lęk czy zwątpienie. Posłuchajmy Pisma Świętego. Kazanie wygłosi ojciec Krzysztof Wojcieszuk.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Dlatego to posłałem do was Tymoteusza, który jest moim synem umiłowanym i wiernym w Panu, aby wam przypomniał drogi moje w Chrystusie i to, czego nauczam wszędzie, w każdym kościele. Przychwalali się niektórzy dumni z tego, że nie przybywam do was. Otóż właśnie przybędę wkrótce, jeśli taka będzie wola Pana. I będę zważał nie na słowa tych, co się unoszą pychą, ale zobaczę, co mogą uczynić. Albowiem nie w słowie, lecz w mocy przejawia się Królestwo Boże. Cóż chcecie? Z rózgą mam do was przybyć, czy z miłością i w duchu łagodności? Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami i to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. Ja zaś, nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem, tak jakbym był wśród was, sprawcę owego przestępstwa. Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego Jezusa, w łączności z duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa. Amen.

W owym czasie przystąpili do Jezusa uczniowie Jego, aby Mu pokazać budowle świątynne. Jezus zaś rzekł im: widzicie to wszystko? Amen mówię wam, nie pozostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został obalony. Kiedy zaś siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego na osobności uczniowie mówiąc: powiedz nam, kiedy to będzie i co będzie znakiem Twego przyjścia i końca tego wieku. Odpowiadając, Jezus rzekł im: baczcie, by was ktoś nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie w imię moje, mówiąc: ja jestem Chrystusem, i wielu zawiodą. Będziecie słyszeli o wojnach i wieści wojenne. Uważajcie i nie dajcie się zastraszyć. Trzeba, aby to się stało, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu, i będzie głód i zaraza i miejscami trzęsienia ziemi. To wszystko jednak dopiero początek bólów. Wówczas wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody dla imienia mego. I zgorszy się wówczas wielu, i będą wydawać siebie nawzajem, i będą się wzajemnie nienawidzić. I z powodu rozszerzenia się nieprawości miłość wielu oziębnie. Kto zaś wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

0: Duchowe pouczenie.
1: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, drodzy w Chrystusie bracia i siostry, miłość Boga do człowieka i do całego świata jest wielka i nieskończona. Jeśli by ktoś chciał ją zrozumieć i zmierzyć, trzeba byłoby porównać go do dziecka, chcącego wybrać wodę z oceanu łyżeczką. I takie porównanie nie oddałoby wielkości i doskonałości Bożej miłości. Bóg jest miłością. Nazywanie Go tylko sprawiedliwością, mądrością, doskonałością bardzo Go umniejsza. Oczywiście te cechy jak najbardziej są prawidłowe, jeśli myślimy o Bogu jako absolucie. Jednak jeśli myślimy o Bogu jako o Ojcu, wówczas nie obejdziemy się bez pojęcia miłości. Czym jest miłość? To oddanie się innemu, ofiarowanie siebie, swego życia, swych sił. To posłuszeństwo do końca. W miłości nie ma mojego, nie ma naszego, jak często przywykliśmy mówić. W miłości jest tylko Twoje. Tak kocha nas Bóg. Człowiek nie jest w stanie osiągnąć takiego stanu samoofiarowania. Mówiąc o miłości, każdy z nas od razu ma na uwadze uczucie, poryw serca, zachwyt. Nie ma tu jednak nic wspólnego z prawdziwą miłością nawet między ludźmi. Dlaczego? Ponieważ prawdziwa miłość to coś trwałego, stałego. Porw serca natomiast, czy też uczucie, nie są i nie mogą być stałe. Porw serca, z którym zwykle kojarzona jest miłość, to efekt zaburzenia normalnego życia. To wynik dopuszczenia błędu do swego życia. Błąd natomiast, czy też nietrafianie do celu, są synonimami grzechu. I rzeczywiście, człowiek, który opiera się tylko na emocjonalnej miłości, zwykle chybia. Czy dotyczy to osób, czy czegokolwiek innego, taki człowiek błądzi. Szuka potwierdzenia swej prawości w podniecie. Nie znajduje jej jednak. Im dalej i dłużej szuka, tym bardziej się pogrąża i emocjonalnie, i psychicznie, i fizycznie. Miłość emocjonalna wypłukuje z niego wszystko, co ma jakąkolwiek wartość. Gubi go, bo jest eksponowaniem na zewnątrz i pielęgnowaniem swego upadku. Jak to rozumieć? Otóż człowiek posiada w sobie pojęcie dobra, szczęścia, piękna, czy też miłości. Jako pojęcia abstrakcyjne są one idealne, dobre i doskonałe. Przestają być takimi, kiedy człowiek sam realizuje je w świecie realnym, czyli upadłym. Realizuje je bez Boga, przy pomocy emocji, a te wykorzystują siły fizyczne, takie jak biologiczna podnieta, będąca wynikiem nie mniej, nie więcej, jak tylko wzburzenia krwi. Człowiek sam siebie napędza, sam się przekonuje, że to miłość, szczęście. Sam siebie okłamuje. Wzburzenie organizmu nigdy nie jest szczęściem, tym bardziej miłością. To stan zwykłego psychologiczno-fizycznego uniesienia, które znika wcześniej czy później. Niestety, większość ludzi szuka właśnie takiej miłości, takiego szczęścia, nierzadko opartego na niezrównoważeniu emocjonalno-psychicznym. Zrozumienie Bożej miłości zatem dla współczesnego człowieka lub chociażby stwierdzenie, że ona istnieje i działa w świecie, jest prawie niemożliwe. W rzeczy samej, jeśli ktoś przez pryzmat emocji i podniety patrzy na świat, to nie widzi w nim Bożej miłości. Widzi w nim jedynie przemoc, niesprawiedliwość, biedę czy poniżenie. Nic dziwnego, świat nie jest źródłem uniesienia. Świat to obraz upadku. Dlatego też ukazuje on upadek, rozbicie, skrzywienie. Miłość Boża jednak istnieje i w takim świecie. Gdzie jej szukać? Przede wszystkim w Ewangelii. To księga o miłości Boga do człowieka. Dzisiejsza Ewangelia jest takim właśnie przedstawieniem ogromnej miłości Boga do człowieka. Dlaczego tak sądzę? Wszystkich spragnionych odpowiedzi na to pytanie zapraszam do dalszego słuchania. W owym czasie przystąpili do Jezusa uczniowie, aby Mu pokazać budowlę świątyni. Chrystus wraz z uczniami od jakiegoś czasu znajdowali się już w Jerozolimie. Pomimo tego, że Chrystus był już parę razy w tym świętym mieście, jeszcze nigdy nie robił tego tak otwarcie. Zwykle zjawiał się pod przykryciem. Dopiero teraz jakby oficjalnie, pewnie kroczy jego ulicami. Wszyscy go już znają, wszyscy bowiem widzieli triumfalny wjazd na osiołku. Dlatego też nie odstępują go faryzeusze, uczeni w piśmie. Wszyscy, co się źle mają, jeśli mogą, biegną. Jeśli nie, to kuśtykają, pełzną. Po omacku kroczą do Chrystusa jako do źródła zdrowia, życia, radości czy też szczęścia. Atmosfera nadziei, powiedziałbym nawet podniety, udziela się wszystkim, również Jego uczniom. Widząc powszechne uwielbienie, jakim darzy Chrystusa naród, uczniowie nie chcą być inni. Sami widzą w Nim przecież przyszłego władcę, który wyrwie naród wybrany z rąk najeźdźcy, jakim wówczas było Imperium Rzymskie. Wychowanie na żydowskiej tradycji upatrującej centrum kultu w świątyni jerozolimskiej nie mogli nie cieszyć się z faktu, że są w tym mieście, w tej świątyni i to w takich chwilach. Nie mogli więc nie ominąć wspaniałych budowli świątynnych. Pokazują je więc Chrystusowi. Są pełni uniesienia, radości, chociaż Zbawca niejednokrotnie studził ich oczekiwania, wskazując i przypominając o swojej nadchodzącej śmierci. Robi to i teraz. Lecz on rzekł do nich: widzicie to wszystko? Zaprawdę opowiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Ktoś pewnie powie: co to za brutalność ze strony Chrystusa? Co za brak taktu? Jak można w taki sposób gasić gorące serca swoich uczniów? Ja natomiast powiem: chwała Tobie, Panie, za każde Twoje słowo, tym bardziej za słowo prawdy. Co bowiem jest lepiej, nie mówić prawdy w obliczu tragedii, aby nie niepokoić swoich uczniów, czy też raczej już zawczasu przestrzegać ich i przygotowywać do tego, co ma nadejść, co nie będzie ani miłe, ani spokojne, ani dobre. Oczywiście to drugie. Przestrzegać, nawoływać, buczyć, budzić ze snu, wyciągać z przepaści. Czy nie jest to wyraz ogromnej, jeśli niedoskonałej miłości Chrystusa do tych wszystkich, którzy Go otaczali? Jak najbardziej. W życiu nie chodzi bowiem o dobre samopoczucie, a o prawdę. Ona bowiem zawsze prowadzi do zbawienia, do życia wiecznego. Mimo uniesienia uczniowie od razu zrozumieli, co chce powiedzieć i do czego zmierza ich boski nauczyciel. Zapewne w ich duszach pojawił się niepokój, kiedy usłyszeli te straszne słowa. I nie był to zwykły niepokój tylko świątynią. Był to niepokój o wszystko, o życie w ogóle. Jeśli bowiem nic nie zostanie ze świątyni, która jest świątynią Bożą, centrum kultu, to co dopiero mówić o naszych domach, miastach, o nas samych, o naszych duszach? Gdy to się stanie, będzie to niewątpliwie końcem wszystkiego, końcem świata. Dlatego też czytamy dalej. A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do niego uczniowie jego i pytali na osobności: powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. Chrystus wielokrotnie wspominał o swoim ponownym przyjściu. Nic więc dziwnego, że uczniowie wspomnieli to akurat teraz. Musiało to ich niepokoić już wcześniej, nie było jednak ku temu większego powodu, aby to wyjaśnić. Teraz sytuacja sprzyjała jak nigdy. Chyba żaden prawowierny Żyd nie mógł wyobrazić sobie nic gorszego, jak zburzenie świątyni. Dlatego i uczniowie pełni trwogi, ale i przepełnieni tą zwykłą euforią, podnietą, która nie zna granic w pragnieniach, a pcha się do końca, chce wszystko wiedzieć, wszystko poznać, pytają o koniec świata. Od zburzenia świątyni od razu przychodzą do zniszczenia świata. Od części do całości. To jest właśnie charakterystyczna cecha emocjonalnego uniesienia, tej fałszywej miłości, tej podniety, która, kochając życie ponad wszystko, jednocześnie oczekuje śmierci. Oczekuje jej już teraz, zaraz, za progiem. I niech już przychodzi, niech nie zwleka, bo czekanie w takim stanie uniesienia to męczarnia. Niech już będzie ten koniec świata, wszystko nam jedno.

życia wiecznego. Ciało i tak umiera od swych urodzin. Zwykła choroba może być śmiercionośna. Zresztą ciało i tak zmartwychwstanie. O wiele poważniejsza sprawa jest z duszą. Ona nigdy nie umiera, a żyje cały czas, niosąc na sobie zarówno grzechy, jak i cnoty człowieka. To właśnie o jej stan trzeba dbać przede wszystkim, tym bardziej, że grzechy popełnione przed samą śmiercią, mimo cnotliwego życia, mogą zepchnąć ją w otchłań piekielną. Wówczas i cnoty się już nie liczą. Dlatego strzeżcie się, mówi Chrystus uczniom. Mówi i nam, żyjącym w XXI wieku. Mówi nam prawdę, bo nas kocha. Przestrzega nas, gdyż nie chce naszej zguby. Mówi o końcu świata, mówi gorzką prawdę. Jednak właśnie przez to przejawia swoją ogromną miłość. Chce, abyśmy byli gotowi. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić, ja jestem Mesjaszem, i wielu w błąd wprowadzą. Chrystus jako Zbawiciel przepowiadany był przez proroków z dawien dawna. Oczekiwali Go wszystkie pokolenia, rozpoczynając od Adama, pierwszego człowieka. Wielu przywódców jeszcze do przyjścia Zbawiciela podszywało się pod Niego. Wielu też będzie to robić w przyszłości. W życiu ówczesnych narodów, w życiu również i narodów współczesnych, na pierwszym miejscu stoją sprawy duchowe, ponieważ każdy, cokolwiek by robił, szuka utraconego raju. Oczywiście nikt tego nie przyzna. Mówi się o polityce, ekonomice, o pieniądzach. W gruncie rzeczy jednak nie o to chodzi. Pieniądze są łatwe do zdobycia. Pieniądze dają jednak mało satysfakcji. Człowiek przez całe życie szuka swego pierwszego szczęścia, tej doskonałości, w jakiej żył. Uważa też, że da mu ją władza. Nie ta ziemska, a duchowa. Ona pozwala ponoć poczuć się Bogiem. Dlatego też we wszystkim, co się działo, dzieje i dziać będzie na skalę światową, chodzi o dusze ludzkie. Tylko dusza jest żywa w tym świecie. Tylko życie duchowe daje radość. Wszystko pozostałe to jedynie cienie. Dusza jest najcenniejsza. Każdy władca chce mieć kontrolę nie nad ciałami swoich podwładnych, a właśnie nad duszami. I zrobi wszystko, aby mieć je zwrócone ku sobie. Tak jak Chrystus miał ku sobie zwrócone dusze współczesnych mu ludzi. W świecie nieustannie trwa duchowa walka. Diabeł również stara się udowodnić Bogu i samemu sobie, że ma rację. Że ludzie tak samo kochają Go, jak kochają Boga. Diabeł wie również, że czas ucieka, a wraz z czasem i szansa na udowodnienie tego, że jest tak samo wielki jak Bóg. Diabeł również oczekuje końca świata. Przecież Antychryst, największy sługa diabła, który ma przyjść na świat przed końcem, będzie chciał tak samo jak Chrystus mieć dusze wszystkich zwrócone ku sobie. Będzie się starał być identyczny jak nasz Zbawiciel, niczym się nie odróżniać. Przydomek anty nie oznacza bowiem przeciw, oznacza zamiast. Będzie chciał być więc zamiast Chrystusa. Dlatego zrobi wszystko, aby mu ludzie uwierzyli, aby pokochali, aby dali się złapać na jego fałsz. Dlatego tak ważne jest, aby mieć przed oczami cel, który będzie nami kierował do samego końca. Co to jest za cel? Ku czemu powinniśmy kierować swoje duchowe spojrzenia? Aby nie zabłądzić? Aby nie przyznać Chrystusa w tym, kto Chrystusem na pewno nie będzie. Mówi o tym dalej dzisiejsza Ewangelia. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych. Uważajcie, nie trwóżcie się tym. Nie bójcie się niczego. Słyszymy na stronicach Pisma Świętego wiele razy. Tu jest mowa o spokoju w obliczu ewidentnego i celowego zastraszania. Pogłoski wojenne mają wprowadzić ludzi w stan strachu. Dlaczego? Bo gdy ludzie się boją, wówczas lepiej jest nimi kierować. Lepiej ustawić ich duszę. Chrystus więc mówi, nie trwóżcie się tym, nie bójcie się. Nie zwracajcie na to uwagi. Strach to przejaw niewiary i pychy. Co natomiast czynią nie tylko wielcy tego świata, ale i rzesze niby prawowiernych, prawosławnych, pisanych z dużej litery, tak zwanych ortodoksów. Straszą siebie innych, że Antychryst już przyszedł, że chipy będą ustawiali i tym podobne. Zamiast dbać o swoją duszę, która chce tylko i wyłącznie spokoju, bo gdzie spokój, tam i łaska Ducha Świętego, wprowadzają stan strachu. Gdy Chrystus uczy pokory, wytrwałości, żalu za swoje grzechy i, co ważne, zabrania zajmowania się tym tematem końca świata. Ci wszyscy ekstra prawosławni nie tylko nawołują, ale wprost zmuszają do tego, aby się bać, aby myśleć

o tym. Ci wszyscy ludzie, którzy mówią tylko o końcu świata, odważą się powiedzieć, stanowią sektę i to bardzo groźną. Oni to wbrew temu, co mówią, zwodzą dusze ludzkie z drogi do Królestwa Bożego i to bardzo daleko zwodzą. Czy robią to specjalnie? Niektórzy być może tak. Większość jednak robi to nieświadomie. Coś tam oni znają, coś słyszeli. Jednak prawdziwej nauki Chrystusa na pewno nie znają. Chrystus natomiast nawołuje nas do zachowania wiary, cokolwiek by się nie zdarzyło. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Mówi się w dzisiejszej Ewangelii. Ci wszyscy zatem, co tak przestrzegają przed końcem świata, skupiają się nie na Chrystusie, a na swoich emocjach. Jeśli bowiem sam Zbawiciel mówi, że to musi się stać, to ci wszyscy ekstra prawosławni w jakim celu to eksponują? Chcą uniesienia, światowej podniety, fałszywej miłości? Chcą też jakiejś akcji, bo żyć spokojnie jest dla nich nudno. Powodowani fałszywą miłością, która nie znosi spokoju, gdyż nie ma wtedy skąd brać podniety. Chcą umierać jak męczennicy, jak bohaterowie, głośno. Chcą umierać tak, żeby wszyscy ich widzieli i wiedzieli, że to oni. Niezrównoważenie psychiczne, podszywające się pod fałszywą duchowość, bierze u nich górę. Nie o to jednak chodzi. W obliczu nadchodzącej tragedii, o której mówi Chrystus, liczy się tylko wiara i prawdziwa miłość do Boga. Miłość cicha, spokojna, trwała. Miłość z kolei ta prawdziwa potrzebna jest do tego, aby wszystko przetrwać, wszystkiemu dać radę, aby nie stracić wiary, z której rodzi się miłość. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu, będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi, lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Wojna, głód, trzęsienie ziemi są chyba najstraszniejszymi zdarzeniami, jakie człowiek może doświadczyć. Chrystus mówi o nich, mając zapewne również na uwadze mniej straszne, takie jak ból, rozłąka, płacz, śmierć bliskich, niepewność jutra. Nie musimy ich przeżywać, nie musimy doświadczać, aby ich się bać. Już same pogłoski o nich mogą wprowadzić nas w strach. Trzeba mieć nieustannie w swoim sercu słowa Chrystusa. Nie trwóżcie się tym. To wszystko musi przyjść. Nie bójcie się, bo ja jestem z wami. Wiara, jaką człowiek posiada i stara się pielęgnować, jest najcenniejsza i najdroższa ze wszystkiego. Dlaczego? Bo daje spokój, daje pewność. A spokoju nie kupi się za pieniądze. Tak samo nie kupi się wiary. Wiara to dar Boży dla tych, którzy starają się o nią, pragną jej. Którzy nie idą za modą światową. Dzisiaj zaś niewątpliwie strach stał się modą. Nie ma nic gorszego od strachu. Strzeżmy się go nawet w najmniejszych sytuacjach. Czeka nas tragedia, to fakt. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi mówią nam to. Myślmy jednak o swoich duszach, o zbawieniu, które w normalnych warunkach jest dzisiaj niemożliwe. Tylko choroby, jak również sytuacje trudne, ekstremalne są w stanie nakłonić nas do pokajania, czyli do zmiany myślenia, żalu za grzechy, szczerej skruchy, szczerej modlitwy. W tym właśnie celu Chrystus przestrzega nas przed końcem świata. Wydadzą was wtedy na udrękę i będą was zabijać i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powyższe słowo odnoszą się do wszystkich ludzi wszystkich czasów. Męczennicy odnosili je do siebie. Czasy, w jakich oni żyli, można było nazwać końcem świata. Takiej okrutności, bestialstwa nie mogli wymyślić i pisarze. To, co się działo z chrześcijanami pierwszych wieków, przechodzi ludzkie pojęcie. Ich cierpienie stało się jednak fundamentem dla przyszłych pokoleń wierzących ludzi. Ich męczeństwo rozpaliło ogromną wiarę i miłość do Chrystusa. Oczywiście pojawili się i tacy, którzy stracili wiarę w obliczu męczarni. Z owiec stali się drapieżnymi wilkami. Z ofiar przerodzili się w oprawców i to najgorszych. Męczeństwo jednak jest zawsze aktualne i zawsze w cenie, mówiąc kolokwialnie. Męczeństwo to prosta droga do raju. Męczeństwo, a nie strach, to jest prawdziwy fundament prawosławia. Tego trzeba uczyć, do tego nawoływać i przestrzegać nie przed końcem świata, a przed utratą gotowości do bycia męczennikiem. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą, a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziemni miłość wielu, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Chrystus już na początku dzisiejszej Ewangelii wspominał o fałszywych prorokach. Wspomina i na koniec. Wynika z tego, że zachowanie duszy na prawej drodze prowadzącej do Królestwa Bożego
Niepodawanie się fałszywym naukom to najważniejsze, o co powinniśmy dbać. Jeśli bowiem stracimy duszę, a zejście z drogi prawdy to strata duszy, stracimy wszystko. Dzisiaj jest bardzo wiele fałszywych prądów myślowych, które wtłaczane są ludziom do głów. Mam tu na myśli odradzającą się starożytną pogańską naukę o wędrówce dusz po śmierci i wcielaniu się w inne ciała, inne stworzenia, zwierzęta, rośliny. Nauka o przeznaczeniu, o tak zwanej karmie też nie jest niczym dobrym. Odwracają one uwagę człowieka od rzeczy najważniejszej, jakim jest pokajanie, żal za grzechy, miłość do Boga i człowieka. Kiedy zaś schodzimy z drogi prawdy, wchodzimy na drogę nieprawdy, a więc nieprawości. Tracimy miłość. Bez miłości nasze życie zamienia się w horror. Nie ma nic gorszego, jak brak miłości do człowieka i do Boga. Miłość gwarantuje nam szczęście tu na ziemi i życie wiecznie po śmierci, bo miłość trwa wiecznie. Dbajmy więc o swoje dusze, pielęgnujmy w sobie miłość. W jaki sposób? Przebaczajmy jeden drugiemu, nie gniewajmy się, trwajmy w łonie cerkwi poprzez sakramenty, przede wszystkim zaś poprzez sakrament Eucharystii. Sakrament Eucharystii to cudo cudów na ziemi. Każdy, kto przystępuje do niego w miarę często i stara się włączać w krwiobieg cerkwi prawosławnej, którym są nabożeństwa, przyzna mi rację. Bez świętej Eucharystii, która stanowi istotę cerkwi, nie ma prawdziwej radości, miłości, spokoju, nadziei, prostoty, zrozumienia. Oczywiście, gdy pojawia się słowo sprzeciwu, że to nieprawda, że również bez cerkwi człowiek może mieć radość, miłość, spokój, nadzieję, odpowiem, że nie jestem tego aż taki pewny, czy bez cerkwi da się to osiągnąć. Ostatnie wydarzenia pokazują, że bez cerkwi człowiek staje się nikim w tym świecie. Pozostawiony sam sobie, zdany jest na pastwę szalejących medialnych żywiołów. Dzięki cerkwi prawosławnej trwamy w tym, w czym żyjemy. Kto w biedzie, ten w biedzie. Kto w chorobie, ten w chorobie. Kto w poniżeniu, ten w poniżeniu. Aby tylko z Chrystusem w Jego świętym ciele i krwi. I nie chcemy niczego więcej. Chcemy tylko cerkwi, jej nabożeństwa, jej sakramentów, jej świętej Eucharystii. A jak wiadomo, święta Eucharystia będzie sprawowana do końca świata. W niej, w Eucharystii trwajmy i będziemy trwać tak do końca. Bóg nas nie zostawi. Zresztą Bóg nie zostawia swoich. A kto jest swój dla Boga? Ten, kto Go kocha, kto słucha, a więc spełnia Jego przykazania. Kto żałuje za grzechy, oczekując końca świata każdej nocy. Czyż w modlitwach wieczornych nie prosimy Boga, aby łoże, na którym śpimy, nie stało się dla nas grobem? Bądźmy gotowi na koniec naszego świata w każdej chwili. Starajmy się o prawdziwą, o boską miłość. Miłość Boża natomiast jest cicha, spokojna, ciągła. I my szukajmy takiej miłości, uciekając od miłości fałszywej, którą proponuje świat, zwodząc nas z drogi prawdy. Bogu niech będą dzięki za każdy dzień naszego życia, również i za dzisiejszy dzień. Bogu w Trójcy Jedynemu, Ojcu, Synowi i Świętemu Duchowi, któremu należy się chwała i uwielbienie, teraz, zawsze, do końca świata i na wieki wieków.

Kochani słuchacze, wysłuchaliśmy komentarza ojca Krzysztofa Wojcieszuka do dzisiejszych fragmentów Pisma Świętego. Pozostańmy jeszcze przez chwilę przy sprawach związanych z życiem naszej cerkwi. Za moment na naszej antenie usłyszymy ojca Jarosława Jóźwika, który zaprosi Państwa na konferencję organizowaną w Akademii Supraskiej.

0: Gość Radia Ortodoksja.
1: W studiu Radia Ortodoksja gościmy dziś ojca Jarosława Jóźwika, kanclerza Akademii Supraskiej, a także proboszcza parafii świętego Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu. Sława Jezusu Chrystu.
2: Sława wieki.
1: Ojcze Jarosławie, spotykamy się, aby porozmawiać o zbliżającej się konferencji w Akademii Supraskiej. Temat tegorocznej konferencji to dziedzictwo cerkwi prawosławnej w dawnej i obecnej Rzeczypospolitej. Co to za konferencja, jak będzie wyglądała i do kogo jest skierowana?
2: Konferencja jak zawsze jest skierowana do wszystkich chętnych, którzy są zainteresowani tematem dziedzictwa prawosławnego w Polsce, ale ogólnie szeroko można powiedzieć pojętego dziedzictwa prawosławia. Zadaniem Akademii Supraskiej zawsze było przekazywanie informacji, kultywowanie jakby tego dziedzictwa związanego na początku oczywiście z samym centrum, czyli Monasteru Supraskiego, jego rolą oddziaływanie na kraj oraz na Europę, później na świat. Mówimy dzisiaj współcześnie o tym, ale głównie jakby to jest jakby główny cel Akademii Supraskiej. Dlatego też nasze konferencje staramy się organizować w taki sposób, żeby można było podkreślić rolę Monasteru Supraskiego, ale Monaster Supraski jako miejsce wyjątkowe i z tego wychodzimy również o wyjątkowości, jeśli można tak powiedzieć, cerkwi prawosławnej ogólnie Rzeczpospolitej. Początkowo tematem naszej konferencji była jakby określenie takiej specyfiki, co wyróżnia nas jakby można powiedzieć wokół innych cerkwi autokefalicznych, innych cerkwi, które są dookoła, ale jakby chcemy przede wszystkim pokazać na miejsce cerkwi w Polsce jako na tym skrzyżowaniu, można powiedzieć, kultur, które jest i to zawsze było między chyba Polska jako między wschodem a zachodem usytuowana. I w tym kierunku też postanowiliśmy zorganizować naszą tegoroczną konferencję. Tak jak mówiłem, skierowana jest do wszystkich osób, a grono profesorów, wykładowców jest bardzo różnorodne, z różnych dziedzin, z różnych zainteresowań i z różnych ośrodków naukowych. I nasza konferencja jako konferencja międzynarodowa również zaprasza grono wykładowców, referentów z innych krajów.
1: Konferencja naukowa to brzmi dosyć poważnie. Czy tutaj faktycznie jest tak, że czasami tak jest, że są takie treści trudne bardzo, że trudno coś zrozumieć przeciętnemu człowiekowi? Czy tak jest również podczas waszych konferencji, czy raczej są to treści przystępne dla każdego?
2: Zawsze staramy się, można było to zauważyć, szczególnie na dwustulecie jakby ponownego odkrycia kodeksu supraskiego. Naszym zadaniem jest przede wszystkim wyjęcie pewnych dziedzin z gabinetów naukowych i pokazanie to szerszej publiczności. I zawsze naszym zadaniem jest oczywiście jakby w takiej formie przekazywanie informacji na temat prawosławia. Oczywiście nie zawsze, nie mamy wpływu na naszych referentów, nie mamy wpływu na wykładowców, ale staramy się, żeby zawsze, aby to był temat był ciekawy, w sposób jak nie najprostszy, ale jakby najbardziej zrozumiale przekazany, ale to też zależy od odbiorcy, prawda? To odbiorca musi też być przygotowany do tego, bo tak jak kapłan na kazaniu przecież wychodzi, zwraca się do wszystkich i ktoś może powiedzieć, że zbyt prosto, a ktoś może powiedzieć, że zbyt skomplikowanie. I tak samo jest tutaj. My jakby poziom, zawsze temat wynika, tak jak już mówiłem, o tej roli, którą jak chcemy w sposób jak najszerszy przekazać, ale staramy się, żeby to było jak najciekawsze, jak najbardziej zrozumiale przekazane, no ale na to wpływu nie mam, ale mam nadzieję, że wszyscy, którzy przyjeżdżają, już wiedzą jakby, tak, już i to są osoby, które przyjeżdżają do nas jako wykładowcy, są to pracownicy naukowi, ale również bardzo często też to są osoby, które mają doświadczenie z pracami z osobami osobami na różnym poziomie, że tak powiem, edukacyjnym. No i chcielibyśmy, żeby to było w ten sposób przekazane. Ale z drugiej strony też nie możemy spłycić pewnych tematów i musi być to na pewno przekazane na takim poziomie, żeby to była prawdziwa konferencja naukowa, ponieważ to nie będzie też konferencja typowo taka publicystyczna, nie wiem jak to nazwy, która będzie, nie chcemy, żeby to była po prostu też zwykła pogadanka, no ale chcemy, żeby ten poziom naukowy, no który walczymy przez wiele, wiele lat, ponieważ to już jest nasza 18 konferencja naukowa i widzimy, może o tym to powiem jeszcze też, ale widzimy, że zainteresowanie, szczególnie jeśli chodzi o wykładowców, jest bardzo, bardzo duże.
1: No właśnie, może kilka słów jeszcze powiedzmy o wykładowcach, jakie nazwiska pojawią się na tegorocznej konferencji w Akademii Supraskiej.
2: Konferencja odbywa się w dniach 17-19 września 2026 roku. Zawsze organizujemy to wokół, data jest wokół święta przeniesienia relikwii świętego młodzieńca Gabriela do Białegostoku. I wokół te daty zawsze są, można sobie zapisać też na kilka lat w przyszłość, na pewno wokół tego wydarzenia. I zawsze organizujemy, żeby był to czwartek, piątek, sobota, tak, żeby można było sobie też, jeśli ktoś pracuje w tygodniu, że mógł skorzystać chociaż z soboty, ale też mamy nadzieję, że może katecheci będą zainteresowani, przyjdą do nas z uczniami, żeby posłuchać się. I staramy się zawsze, żeby temat, tak jak już mówiłem, był związany z Supraślem, więc oczywiście mamy wykład biskupa Andrzeja Borkowskiego, który będzie mówił nam o historii prawosławnego monasteru zwiastowania Przenajświętszej Bogu Rodzicy w Supraślu. Ale również drugi klasztor też będzie reprezentowany, ponieważ archimandryta Piotr Dawidziuk również przyjedzie do nas ze swoim wykładem na temat monasteru świętego Onufrego w Jabłecznej, źródło prawosławia w centrum Rzeczpospolitej. Wykładowcy są z różnych krajów. Mamy też i Serbów, mamy też niezależnych naukowców z Białorusi, ale to jest również Litwa. Mieliśmy duże to są ośrodki naukowe również nasze, krajowe, to jest Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adama Mickiewicza, można tutaj wymieniać bardzo dużo, ale to są również też bardzo ciekawa grupa młodych naukowców, którzy obecnie pracują na uczelniach w Polsce, a to są osoby, które przyjechały do nas z Białorusi, to jest taka ciekawa bardzo grupa, która się pojawi. Oprócz tego mamy tutaj naszych rodzimych, białostockich prelegentów, ponieważ to są i księża oraz pracownicy naukowi, czy z Uniwersytetu w Białymstoku, Katedry Teologii Prawosławnej, chociaż chyba w tym roku nie mamy teologii prawosławnej, naszej katedry, ale to są osoby związane chociażby poprzez różnego rodzaju prace, jak ksiądz Iwan Nikulin. I to również mamy profesora Jerzego Ścianowicza, który tradycyjnie jest u nas, występuje. Także tutaj mamy bardzo ciekawą grupę osób, którymi już współpracujemy dłużej, współpracujemy krócej. Może należy wymienić takie osoby, które dla nas są bardzo bliskie. To jest pani profesor Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, która jest wykładowczynią na Uniwersytecie Warszawskim, ale również jest pracownikiem Muzeum Narodowego w Warszawie. Ale przyjeżdża do nas pan profesor Michał Klinger. Też ciekawa bardzo będzie prelekcja o jego ojcu Jerzym Klingerze i Jerzym Nowosielskim. To jest też diakon Andrzej Golimont, który już od kilku lat do nas przyjeżdża. Oraz nowy temat, bardzo ciekawy temat będzie tutaj arcybiskup Antonim. Pani profesor Małgorzata Omilanowska, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. Także tutaj mamy naprawdę taką grupę osób niezwykle interesujących. O wszystkich nie będę mówił. Myślę, że można zajść na naszą stronę, na media społecznościowe i zobaczyć. To również taka informacja będzie, jest w mediach. Ale i można sobie coś wybrać. Natomiast naszym takim celem, o którym mówiłem, to jest właśnie wprowadzenie też tych młodych osób, jakby też nowe osoby. Po raz pierwszy będzie ksiądz Grzegorz Wasiluk u nas miał swoją prelekcję, swój wykład, ale również mamy takiego ostatniego dnia w sobotę w bibliotece naszej będzie taki panel młodych naukowców. Tam pod moderatorem będzie pan magister jeszcze, doktorant Wojciech Artur Pietrucha, który pisze o drewnianych cerkwiach Podlasia, to w ogóle o cerkwiach Podlasia, ale drewnianych właśnie architekturze Podlasia. I on będzie moderował takie spotkanie z młodymi naszymi naukowcami, z Aleksandrą Szymaniuk, Natalią Kosińską i Tomaszem Musiukiem, bo u nas jest miejsce dla wszystkich, także można przyjść, posłuchać, zobaczyć, zadać pytanie, ponieważ jesteśmy otwarci na różnego rodzaju pytania, a może ktoś kiedyś się zainteresuje i też będzie chciał u nas wystąpić.
1: Przypomnijmy jeszcze raz, konferencja w Akademii Supraskiej rozpocznie się 17 września. Jest to konferencja trzydniowa, zakończy się 19 września. O której, ojcze, początek 17 września?
2: O godzinie 9:30 rozpoczynamy molebniem w cerkwi zjastowania Przenajświętszej Bogorodzicy ze Supraślu. Następnie o 10:15 uroczyste otwarcie w auli Akademii Supraskiej. Wszystkie nasze wydarzenia będą odbywały się w Akademii Supraskiej. Ogólnie od godziny można każdego dnia od godziny 9:30, bo tak mniej więcej planujemy, żeby można było spokojnie sobie jeszcze zjeść śniadanie i to będzie trwało do około godziny 17, 18, w zależności od dnia, jaki tutaj będzie. Także można przyjechać, zobaczyć, zainteresować się i organizatorem jest Fundacja Oikonomos oczywiście, to też należy zawsze podkreślić i Fundacja Oikonomos zawsze jest otwarta na współpracę. Jeśli ktoś będzie chciał, może przyjdzie, posłuchaj, może coś zaproponuje, również stworzenie takich jakichś wspólnych przedsięwzięć. To również jest ten czas, żeby przyjść, posłuchać, bo będzie też kilka takich ciekawych tematów, których chcemy poruszyć. To będą właśnie też możliwość, myślimy o publikacji kilku książek jako fundacja i to wynika jakby z tych konferencji, z tych spotkań, które się tutaj odbywają.
1: To jest też tak, że możecie Państwo znaleźć cały harmonogram tej konferencji na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, tak jak powiedział ojciec Jarosław, i wybrać sobie te najciekawsze wykłady, które Państwa interesują, bo jakby wiadomo, że może na wszystko nie starczyć czasu. Ojcze, wspomnieliście o tym, że to już będzie 18. konferencja. 18. To już jest takie pokaźne doświadczenie, można powiedzieć. Jakie są trudności przy organizowaniu tego typu konferencji? No, nazwisk i tematów jest tutaj sporo.
2: Przede wszystkim to jest nasz komitet organizacyjny, bo w komitecie organizacyjnym jest i profesor Aleksander Naumow, Alicja Nowak, Marzanna Kuczyńska. To są osoby, z którymi współpracujemy na stałe. Dobór tematu. Chyba najtrudniejszym jest zawsze dobór tematu, który będzie. To jest jakby ten moment. Druga rzecz przy organizacji to jest też działalność taka sekretarza konferencji. W tym roku mamy nowego sekretarza. To jest Kasia Litwiniuk, która zobowiązała się do pomocy nam. To jest korespondencja z prelegentami, zorganizowanie jakby wszystko, dopięcie wszystkich takich rzeczy, które są techniczne i niezwykle ważne. Dla nas jednym z najtrudniejszych tematów to jest jednak przeprowadzenie tej próba też upowszechnienia poprzez różnego rodzaju część, którą można byłoby prowadzić online. Z powodów technicznych, o których pewnie i radio też, jak przyjeżdża do nas, wie, no niestety nie mamy tego internetu cały czas, nie mamy tego łącza, które by nam pozwalało na tworzenie tego. To są różne próby, które gdzieś próbujemy. I to jest jedna z takich najtrudniejszych chyba rzeczy, ponieważ byłoby to nam bardzo ciekawe, interesujące stworzenie takiej sesji online, gdzie można byłoby to pokazywać. Z ostatnim naszej konferencji wspólnie organizowanej z Uniwersytetem w Białymstoku o psalterzu i o psalmach mieliśmy kilka takich sesji. No, natomiast tam była jakby duże zaplecze też logistyczne Uniwersytetu w Białymstoku. Ale też pojawiały się zacięcia, brak głosu, prawda, jakieś takie momenty, które się pojawiają. nie jesteśmy w stanie tego przejść. Mamy różne, zakupujemy różnego rodzaju modemy, które pozwalają w tym akurat czasie, ale jakby tutaj nie jesteśmy też przejść i rozwiązać tego problemu globalnie, że tak powiem. To jest chyba najtrudniejsze dla nas akurat teraz. Natomiast wydaje mi się, że mając wysoki poziom naszej konferencji, zawsze stwarzamy przestrzeń do takiego spędzenia czasu ze sobą i to jest niezwykle ważne. To jest taka grupa już przyjaciół, można powiedzieć, do której zapraszamy wszystkich chętnych i nawet ja, jak w formie takiej anegdoty mówię, że jeśli ktoś do nas raz przyjedzie, no to już jest uczestnikiem Akademii Supraskiej. Jeśli ktoś przyjedzie drugi raz, to już jest przyjacielem i chce mu się już przyjeżdżać po prostu po raz kolejny i kolejny. I myślę, że to jest takie z takich łatwiejszych, prostszych i przyjemniejszych rzeczy. A technicznie no, mamy tą grupę wolontariuszy, która nam pomaga. To są osoby, które są zaangażowane i dzięki temu możemy dużo rzeczy jakby stworzyć i rozwiązać problemów, jeśli są takie problemy.
1: Życzymy, żeby takich wyzwań i problemów oczywiście było jak najmniej. Życzymy, żeby ta konferencja co roku cieszyła się dużym zainteresowaniem. I podsumowując już naszą rozmowę, ojcze, bardzo proszę jeszcze raz powiedzieć tak króciutko wszystkie szczegóły, zaprosić naszych słuchaczy na tegoroczną konferencję.
2: Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Międzynarodowej Konferencji Akademii Supraskiej. To już jest 18. konferencja naukowa, którą organizujemy. Organizatorem jest Fundacja OIKONOM. Tytuł konferencji to Dziedzictwo Cerkwi Prawosławnej w dawnej i obecnej Rzeczpospolitej. Konferencja jest trzydniowa. Rozpoczyna się 17 września 2026 roku w czwartek o godzinie 9.30 molebień z Cerkwi Zwiastowania Przeniesienia Bogorodicy Supraślu. O godzinie 10.15 uroczyste rozpoczęcie konferencji w Auli Akademii Supraskiej. Wszystkie nasze spotkania odbywają się w Auli Akademii Supraskiej, oprócz spotkania ostatniego, o którym za chwileczkę powiem. Wszystkie nasze wydarzenia trwają od godziny 9.30 w czwartek do godziny 19.10, w piątek od godziny 9.30 aż do godziny 18.20 i w sobotę 19 września od godziny 9.30 zakończymy taką jakby część naszych prelegentów o godzinie 11.30, a o godzinie 12 do godziny 13.30 panel młodych naukowców. I myślę, że warto również być, podtrzymać na duchu, pokibicować im. I organizujemy to w ten sposób, że też staramy się, żeby nasi prelegenci, którzy do nas przyjeżdżają, byli od początku do końca, bo też nam zależy na tym, żeby tu było. I wszystkich chętnych zapraszamy. Wstęp jest wolny. I mamy nadzieję, że również, co jest bardzo ważne, po takiej konferencji pojawia się zawsze nasze wydawnictwo naukowe, Latopisy Akademii Supraskiej. Niedawno ukazał się tom 17, a te wystąpienia, te referaty, które są tutaj, ale również trochę więcej, pojawi się w następnym roku, też na jesieni mniej więcej. I muszę tylko powiedzieć, że teraz nasze latopisy to jest ponad 500 stron. No i patrząc na liczbę prelegentów, ponieważ mamy ponad 40 prelegentów teraz, wydaje nam się, że no, te możliwe nawet, że latopisy w następnym roku pojawią się w dwóch tomach oddzielnych. Tak, a jeśli mogę jeszcze dodać tylko bardzo ważną rzecz, bo nasze wydarzenie jest finansowane przez Fundację Ikonomos, bo jesteśmy organizatorem tylko i wyłącznie i ono odbywa się dzięki wsparciu państwa z tego 1,5%. Zawsze kibicujemy Radio Ortodoksja, bo wiemy, że te też 1,5% jest niezwykle ważne. Dla fundacji również ono jest ważne. Poprzez te 1,5% możemy tworzyć rzeczy wartościowe i dlatego też zawsze z taką przyjemnością przychodzę do Radio Ortodoksja. Dla mnie to jest pewnego rodzaju obowiązek, że taka informacja musi się tutaj pojawić, ale to jest właśnie też forma takiego podziękowania państwu i informacji, że nasze nasze te państwa 1,5% z podatku, które byśmy przeznaczyli na coś innego, ono również jest przeznaczone na dobre rzeczy i dzięki państwu możemy tworzyć rzeczy naprawdę wartościowe i dlatego też jak siedzę tutaj w tym studio, to chciałbym w imieniu i Radia Ortodoksja, myślę, też podziękować, ale i Fundacji Oikonomos i innych również organizacji pożytku publicznego. Wspierajmy je, ponieważ to z tych naszych pieniędzy możemy tworzyć naprawdę bardzo ważne rzeczy.
1: Tak, my też jesteśmy wdzięczni. To jest ważne i to jest, myślę, że nikogo nic nie kosztuje. Wystarczy przekazać 1,5% podatku i oczywiście są z tego różne dobre dzieła. Ojcze, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim i państwa gościem był ojciec Jarosław Jóźwik, kanclerz Akademii Supraskiej, a także proboszcz parafii św. Mikołaja, cudotwórcy w Topilcu. Dziękuję, ojcze. Sława Jezusu Chrystu.
2: Sława Wiki. Spasibo.

0: Szanowni Państwo, przypominamy o zaproszeniu, którego przed chwilą Państwo mieli okazję wysłuchać. A my powoli zbliżamy się do godziny 17 i do bardzo ważnego punktu naszego sobotniego programu. Za chwilę na antenie Radio Ortodoksja rozpoczniemy retransmisję nabożeństwa całonocnego czuwania przed 15 niedzielą po Pięćdziesiątnicy. Sobotni wieczór wprowadza nas już liturgicznie w przeżywanie niedzieli. Jutrzejsza niedziela będzie również ostatnim dniem roku cerkiewnego według kalendarza juliańskiego. W poniedziałek wejdziemy w nowy rok cerkiewny, dlatego ten weekend w szczególny sposób prowadzi nas od tego, co minione, ku temu, co nowe. Zapraszam więc Państwa do wspólnej modlitwy. Przed nami nabożeństwo całonocnego czuwania. Pozostańcie razem z nami.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Drodzy radiosłuchacze, wracamy do naszego sobotniego programu po nabożeństwie całonocnego czuwania. Przed mikrofonem Katarzyna Kliczko. Mam nadzieję, że ten czas wspólnej modlitwy pozwolił nam choć na chwilę oderwać się od codziennych spraw i skierować swoje myśli ku nadchodzącej niedzieli. Przed nami dalsza część naszego wieczornego spotkania. Teraz zapraszamy Państwa na kolejne wydanie audycji Żywoty Świętych. Dzisiaj rozpoczniemy od postaci szczególnie związanej z dzisiejszym dniem liturgicznym, świętego prawowiernego księcia Aleksandra Newskiego. Poznamy również żywot świętego Krzysztofa z Palestyny oraz świętego Sarmata Egipskiego. Każda z tych historii prowadzi nas w inne miejsce, inną epokę, ale wszystkie przypominają o tym samym, że droga do świętości może przybierać różne formy. Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszego synaksarionu.

Wielki książę Aleksander Newski urodził się w 1220 roku w Perejasławiu Zalewskim i już w młodości był odważny i oddany prawosławiu. Święty Szymon z Suzdala udzielił mu błogosławieństwa na służbę wojskową w imię Boga. Gdy miał 15 lat, jego ojciec Jarosław Wsiewołodowicz mianował syna księciem Nowogrodu i wyjechał do Kijowa. Tymczasem ze wschodu nadciągały ordy tatarskie, na zachodzie coraz większe zagrożenie stwarzali krzyżacy, pragnący przechrzcić Ruś na wiarę rzymskokatolicką, a z północy zaczęli zagrażać Szwedzi. Nie bacząc na swój młody wiek, Aleksander Starl stanął na czele wojsk ruskich, które w 1240 roku pokonały Szwedów nad rzeką Newą, stąd też przydomek świętego. Dwa lata później wyzwolił z rąk niemieckich Psków i odniósł słynne zwycięstwo nad krzyżakami na jeziorze Czuckim. Następnie pokonał najeżdżające Ruś wojska litewskie. Będąc doskonałym dyplomatą, jednocześnie zawierał z Tatarami okresowe porozumienia. W 1250 roku Aleksander przyjął tytuł Wielkiego Księcia Włodzimierskiego. Wierny prawosławiu zdecydowanie odrzucił namowy papieża Rzymu Innocentego IV do przyjęcia rzymskiego katolicyzmu. W 1263 roku książę, będąc po raz czwarty w ordzie, zachorował. Przeczuwając śmierć, złożył śluby zakonne i przyjął imię Aleksy. Zmarł 23 listopada 1263 roku. Jego ciało przewieziono do Włodzimierza, a w 1724 roku do ławry Aleksandra Newskiego w Petersburgu. Został kanonizowany przez rosyjską cerkiew prawosławną w 1547 roku. Cerkiew prawosławna uznaje świętego Aleksandra Newskiego za obrońcę od wroga zewnętrznego, szczególnie innowierców oraz wojen i walk wewnętrznych.

wspomnienie świętego Krzysztofa z Palestyny. Święty Krzysztof żył w VI wieku. Urodził się w Rzymie. Wiódł ascetyczne życie w monasterze świętego Teodozjusza w pobliżu Jerozolimy. Od początku odczuwał gorące pragnienie duchowego życia. Święty Krzysztof każdego dnia pościł i wykonywał nakazane mu prace, a nocą schodził do groty, w której znajdowały się relikwie świętego Teodozjusza i innych ojców monasteru. I na każdym stopniu 18 schodów bił 100 pokłonów do ziemi. Po zejściu spędzał tam na modlitwie pozostałą część nocy, póki nie zaczęto zwoływać mnichów na jutrznie. Pewnego razu, po 10 latach takiego ascetycznego życia, miał objawienie. Po wejściu do groty ujrzał, że cała podłoga jest zastawiona świecznikami. Jedne z nich były zapalone, a inne pogasły, a dwóch ludzi w białych szatach zajmowało się świecznikami. Święty Krzysztof zapytał, co to znaczy, a oni odpowiedzieli, że są to lampy mnichów i ci, którzy tego chcieli, zapalili je swoimi ascetycznymi trudami. Po wizji Abba Krzysztof powiedział: jeśli chcesz się zbawić, powinieneś trudzić się jeszcze bardziej. Rano udał się na górę Synaj, nie biorąc ze sobą niczego poza odzieżą, którą miał na sobie. Po 15 latach samotnego życia święty Krzysztof usłyszał głos z niebios, który kazał mu powrócić do swego monasteru, aby zakończyć ziemskie dni z braćmi w Chrystusie.

Wspomnienie świętego Sarmata Egipskiego. Abba Sarmat żył w ascezie na przełomie IV i V wieku. Za radą Abby Pimena często oddalał się na 40 dni, żeby spędzić je w całkowitym milczeniu. Przez ascetyczne wysiłki osiągnął taką władzę nad sobą, że kiedy mówił do snu „odejdź”, to czuwał, a kiedy mówił „przyjdź”, to od razu zasypiał. Mówił także: „grzesznik, który wie, że zgrzeszył i kaja się, jest lepszy od człowieka niegrzeszącego, który uważa się za sprawiedliwego”.

Serdecznie zapraszamy Państwa jutro, w niedzielę 13 września, do Puchów, na koncert muzyki cerkiewnej na Aleksandra, poświęcony pamięci rodziny Dykałowiczów. Koncert rozpocznie się o godzinie 18 w Cerkwie Opieki Matki Bożej w Puchłach. Podczas wydarzenia wystąpią żeński chór Elpida pod dyrekcją Joanny Jurczuk, Paleologos pod dyrekcją Marcina Abijskiego, chór parafii świętego Jerzego w Białymstoku pod dyrekcją Anny Cyrków oraz chór Dojlickiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki w Białymstoku. W programie znajdzie się również wykład profesor Ireny Matus poświęcony lokalnej historii i obyczajom. Dla osób, które nie będą mogły przyjechać do Puchów, przygotowana zostanie transmisja za pośrednictwem portalu cerkiew.pl. Serdecznie zapraszamy. Niedziela, 13 września, godzina 18. Cerkiew Opieki Matki Bożej w Puchłach.

Serdecznie zapraszamy Państwa jutro, w niedzielę 13 września, na uroczystości poświęcenia krzyża przeznaczonego na główną kopułę budowanej cerkwi świętego męczennika Atanazego Brzeskiego w Białymstoku. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 16:30 przy ulicy Radzymińskiej. Kamień węgielny pod budowę świątyni został wmurowany 8 września 2024 roku. Od tego czasu wzniesiono mury cerkwi oraz ustanowiono 4 kopuły z krzyżami. Teraz przyszedł czas na największą, główną kopułę. Poświęcenia krzyża dokona Jego Ekscelencja arcybiskup białostocki i gdański Jakub w asyście Jego Ekscelencji biskupa supraskiego Andrzeja oraz duchowieństwa. Radio Ortodoksja będzie jutro na miejscu z mikrofonem. Będziemy towarzyszyć temu wydarzeniu i przygotowujemy dla Państwa relację, którą już wkrótce będzie można usłyszeć na naszej antenie. Serdecznie zapraszamy. Niedziela, 13 września o godzinie 16:30 cerkiew św. Atanazego Brzeskiego przy ulicy Radzymińskiej w Białymstoku.

0: Drodzy słuchacze, wysłuchaliśmy dzisiejszych żywotów świętych. Poznaliśmy postacie świętych, których życie dzieliły całe wieki i różne miejsca i doświadczenia, a łączyło pragnienie pozostania wiernym Bogu. Powoli zbliżamy się już do ostatniej części naszego spotkania. O godzinie 20 zapraszamy do wspólnej modlitwy. Wysłuchamy modlitw przed świętą Eucharystią, które pomogą nam się przygotować do jutrzejszej boskiej liturgii. Niech będzie to czas wyciszenia, skupienia i przygotowania. Pozostańcie z nami. Za chwilę modlitwy przed świętą Eucharystią.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2: Молитвами святых отец.